Mpurukire kuno nguva chirikita shanu makuma shanu omsesu wang. Waroitisu tata kumpiri kwa jedu inu ndima. Iyo mabasa ngundimi yo chindao. Mukato madeko tudo. Madeko zwara nyamaserino i madeko o dimingu. Wenga pantheku yo mazu indijon sacramento. Mshini jomhepo jenga jina Marcelino Viola. Tirikutikomuri sarangi jakanak. Tinozo wananajemu.